Simon dipchom sangma aruni dolni gi tongko kna soha dal jol jol dinesh marak aruni dolni gi tongko na simana gama paska gen gi tongro inga agana gte jisuni kapta jisua na gsakni singa aru jen salori bagen